Lili, jest to moment asi. Kosi kaszczaste, se? Love. Lili, turwoćmy kiaraś, bates.